0: Alléluia.
1: Alléluia.
0: Alléluia.
2: Chwalcie Pana wszystkie narody.

0: Chwalcie Pana, wszystkie narody. Chwalcie Pana, wszystkie narody.
1: Bo jego łaskawość nad nami potężna.

0: Wysławiajcie to wszystkie ludy.
1: Bo jego łaskawość nad nami potężna. Bo jego łaskawość nad nami potężna.

A wierność pańska trwa na wieki. A wierność pańska trwa na wieki. A wierność pańska trwa...